0: E tamba, do mbuza pa mane.
1: Tamba.
0: Ne ya vona pa ka zviende dzi hezvo zva nyina nyi. Nga manda dzi taxi idzi. Atiri zvino apa dzi taxi. Huna vanenga mvero kana vone vane voyi. Vatofunesa nga manda kudzula mumango. Zvino ndakukomba na mumwe khonani yanga. Ndikukomba na khonani yanga mangombo. Uri ovhuwa rovuru kha imwe ya dzi taxi rank. Huku vuwa rovuru.